Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.